Kaj holiday, wie prawe hesło. Prosinske poskitki za dzieci a modos noch. Przy kotrymi stejsz szmoratko ruluraję, ja zaś w dniach Klemens Schmitz nosu, te namakacze na naszej internetnej stronie, a z tym wiedzą też naszej app MDR Serbia, nudom horeka pod ze szmoratkom do przyrody, tak hesło reka. Haj tam zanicze na przykład, jak to z tak mianowanej mozaikowej rally w Niesłaczidle funguje, albo jak taka app za identyfikowanie wjezdą a formacją tutaj ryka. Obladajcie się rady raz, tam namakacie też w odkazy na wszelkie dalsze poskitki, a mimo to mamy też tuż do dalszych poskitków k słuchaniu za was, za młodych a starszych, o tym nam pak nedom po przychodnej hudźbie też dundak wiace powieda.

0: Hej wiele svojbo, poda so prozninach, dovolovom času, na dlešu jizbu, što ješ može runje za dječi, spiešne kusk vostu dve byč. Može, ale nedobí. Dundak je poky vyzbierao, što možeče přečuvo vostu dže na druhých jizbach činič.
1: Holiday. A ci nic, co już my chcemy, to klinci zupą. Ale drudy, potem to lata klochko nie.
2: Bo sobie na dwóch jezbach to dola. Dokal da za was prózninach dże?
3: My jedziemy do italijskiej na garazy.
4: My jedziemy na linianski jezo.
5: My jedziemy na jen wulki czom na ido.
6: A tam nasze kuzyny a kuzynki sobie jedu.
7: Tam ja może pua czoka, hej. A tam die Wille ist dauer.
8: Durch den Zähmen so cool schaffen, dass wir zwei heute in der Wäsche.
2: Italska, Aida, Ako. Wow, da klingt sie wohl gut, ne? Prätat stammt Scherika, Doa, Autschesiedic. So nebel Bottom, ich hab ein paar heute in der Rika, aber gar Doa, das sie treue, matche kittro cool Idee, so Sabiratsch.
9: So, ja, ist mein Bratrom, ein Autoputam, also Tschowene, oder Mutter oder Jute oder Sinne. Außer Tschowene hat, wie wir da gestetzte Wüste da wäre.
10: Ja, sie muss Nadel gießen, muss Knie haben. Hat du das Tablet?
11: Muss einmal knüsseln.
12: Also muss rühren, muss Gottes muss ich sagen, Sami muss Muslim und Schule chini matak. Kei, da ich ein Schnick, Schnack, Schnuck. Man, aber man ist das Wuchra matak. Aber Mami hat gut, dass man so hat, dass es Schule so war.
13: Also ja, Husto ist wie ein Bauch, du kannst ja Husto und Mutschna. Alle Husto ja einfach die Bonnla dann.
14: Wie so prozias hat sich Stasi? So am Dzieciom, da kriene gaj smożuszczynia. Abo lubi Stasi?
2: Jeszcze picie, że to cele ważne, gdyż ty nie masz niczo kiedzie, niczo picie, bo ma te najwyższe za hubenu naladu. Potem te pisaki, te buki pisaki, to byś jeszcze te nabite bocz. Jest słuchatka, kujże ma swój słuchatka, co so nie trzeba moharować, a kujże ma potem swoją tysku, kotrzeż on rady rajkać se. A przestałka jest ważna, że się ma nic popuczu chybać, a pon niekakie słuchory, nie raczej pon niekakie serbskie, bo Filomelo się po nas cele usta pobieża. A pon z Moskwy tu, może się się potamy czary, gdzieś ma nie trzeba tak daleko jeść, albo mamy jedną przestałkę, miejscem gdzieś się, czym tu może jedną uleczyć, co to tak nie napane, co to niekakie jedność ta jezba.
15: Na kuže pat mama mošetci jenu vulku kistu knio v auče sobo, jara boblubo ane sute buki knio. Pon mama mo tež našu toni box sobo, respektivne svuhore, drude ja tež kus pšečitam, mo tež jara rade popuču spivame. Haj, to je také to, što je na zabira, a pomože doporučić te také kuže dve hodine v zainu pšestavku. Porane so naješ nešto pič, a pon jo dale. A pon jo ponas te taki trik, mestem šetca si ma kus čušlič, nešto mauke dobre. Po truskalco, po jabučko, kus čokolade. Habe ich nicht so einen Schuss, wo ich mich
2: nicht mehr schaue. Ich habe durch die dobrige Idee zwischen Knie, Toniebox, Bukipisak und Suchatka. Suchatka kann man sich bei der Präsentation auch super satt aufwuschen, durch die Website in unserer App MDR Serbia nachpostkatsche. Tam aber die Audiotheke ARD Sounds namakatsche unsere Postkitki za Dzieci. A możecie si Filomelosa, Lexia a samo najnowsze słuchory też deleschanec, a sobu do dola zać. Wostaniemy nudom przy słuchaniu, wszako je ludowe nakładnictwo domowina runie cyle nową knihu za buki wudało, dożywie przyrodu wona ryka. A lektorka Janina Mikłoszku a przeradzi, so tam cyle nowe wiece zanicze.
16: Hej, to cyle druje słowo, cyle zajmowe, to jest teraz we mnie zaszczepiło. Ta przekcie tam lucz tak prajene ryka pampeliszka. To jest tak szikwane, tak niekane, że sobie to we mnie hej zaszczepiło, że chcemy je dalej we swoim słowo składzie wużywać. Ale te knize są te wszelakie druje riane zaprzyjecza, a za odkrycie się cyle jedno stronu po stronę te serbskie słowa. Te so dobia zase mina bole woživič a te zase uživač, to bude najrinče bo.
17: A Janina Mikvaškova, chcete šiše?
14: na dalsze noski pokazać.
16: Na przykład na te cipne nosy, na tu najnowszą kryminalkę od Lubiny Hajduk Welkowiczowej, ale też to zubolaka może ja tym mniejszym sobą napuć dać. Abo si pon tak prajene dyszły dołu niekajko przeczyla na indzie, czy niemsko ryczne, tu to może czuł pon tu kniżku z tej kniżki też przeczytać, albo si meso bu przeczytać, tu nie ensapsy, tu tam o niemsce, ulkotna, umena.
2: Jeliście potem jeszcze zromadnie niekajkim lesu popuczu, a zbieracze zela, potem doporuczy wam Maria Koklina nową promio edycję wokoło zelu.
15: Ja jestem tak rzec, że znosiła rzec wszelakie informacje. Tak rzec tu pokać, tu napolać, gdy ta roślina kczeje, gdy są ona roma, gdzie jej namaka, jak są ona wużywa, a kotra hojenskie kajkoszy ma. A tu drugi dzień opom przedstaw tak rzec jen recept, co może jen tak rzec hotowić z tego zela, z tej rośliny.
14: Dneska pak roczo k temie, was tu da oczy. Jeli rady w obrazki lajecie, rymujecie, a potem jeszcze małe masaże lubujecie, potem są masażowe kartki, a taki lubiny papier linie, to prawo za kufą.
16: A ja może na kurze pat serbskie rymy, poskać, słyszeć, ja może też może je czytać, może je jeszcze raz jeszcze przeczytać, a pokazać, to je wszystko nauknuje, a potem wiesz, też te zaczucie, na krybecie, albo na wołę, na ruce, co ja nadziejam, je jara przyjemne, skicien riany, zromadny czas.
2: Masaża skończy się cel dokładnie potem, gdyż bracy k susodnym sedle zapocznie szczipać, albo czy całe poprańce zje. Potem je przeczestło ke kunci, a najwyższy czas za krótku przestałku.

Hej, najlepiej są tutaj dny nic do żytnicza lenecz, szako ja wona popuczu. Sęcza moczała, żnie beża. A propos beża też, nasze wysyłanie dżęca beży je iżo cimieńczyny do 12, nietko zaspiłam jako brankaczka, potem sleduje nabożne wysyłanie. Sęcza moczała, sęcza moczy. Sęcza moczała. Sit your butcher, ha!

Po majbo lube przyposłuchaki a lubi przyposłuchario serbskeho rozwosa. Tak praj knes, kiś je tebe stworił, Jakubie, a tebe zczynił Izraelo. Ne boj so, przetoż symcze wumow, symcze z twojim menom wuał, ty symuj. Z hezwom dżensniszeje niedzele witam was wutromne na szyste niedzeli po Sviatej Trojcy. Przeproszuju was, nitko, niekotre mienčine k miri pšinč, a na Bože svoo a kirluše svuchač, so bychme so posilnili v naši nádži do živého Boha. A tak čítam text dženstnišeho predovania, kiš je napisane v sčenju pola Mateja na 28. stavje. Či jednačo vúčomnice džichu do Galileje nahoru, kotruž by jim Jezus postaju. A jako jo vidžachu, padnechu na vobličo. Nikoci pak dvilovachu. A Jezus přistupi a rčeše jim. Mi je data šitka moc v nebesach a na zimi. Te odla džiče a činče za mojich vúčomnikov šitke lude. Kčiče je v imenje Vodca a Syna a Svjatého Ducha. A vúčče jich čini čitko, štož sem vam přikazal. Ale ja sem pola vás šitke dny, hač do skunčenja sveta.

Luba serbska wosada. Nedawno narecza mnie żona po kemšach. Dziś sym runie dziczo wukciła. Tobie dżęca za so tak nujacy, wutrobne dżak knini faraka. Ale wieszcie, moje dzieci nochci dża swoje dzieci wukcić. To mnie jara boli, jako wuka. Ksizna. Lidstotki duo bie samo zrozumliwe, zoso dzieci po porodzie wukcija. Samo babam, po takim żonam, a nic jenoż myśnikam, bie duolene dziczo nydom po porodzie wukcić. Dziś bie wotwidzieć, so dziczo boze zemrije. Tole wy zajświchli czesatkach, jeso nastajenie k ksiznam radikalne zmieniło. Nie wiat samo zrozumliwe dziczo wukcić. Najhustiši argument, kiš svišuje, džičo ma to pozdišo same rozsudžič. S tim so tradicija baptistiskih cirkvju přesadži, kiš akceptuja jenoš kšizna dorosčenih, kiš so vidome za kčincu rozsudža. Zrozumju argumentaciju vidomeo rozsuda, ale vosobinsce favorizuju kčincu džisča. Přetož Bože žonovanje, Przyuzacze do svitovije svojby křesćanstwa nie wjazane na žane intelektuelne wuwiče čwójka. Hewak však nebychu so smili češko zbrašeni vukčič. Bo sam nas w zakramenče sjatej kčince tak przyuza, kajž sme. Bez wumeninju. Ani vodce náš, abo wiru wuznače, nedrbime zvoje wiedzieć, Dyż so wukcieć damy. Dyż przewod k mutru, wo czeo z poczatka żywienia, mam za wuwicze dżyscza, a jeho wiry za przełszo spomożne. Te odla dżicze, a czincze za moich wuczomników szitkie ludy. Kcicze je w imienie wódca, a syna, a świateho ducha, a wuczcze je czynić szitko, štoś sym wam przykazał. Nie narok, kiż smy w sczyniu słyszeli przewulki. Pustne przydałki sczyniu Mateja je wony w otrysk. Poprawom skończy so sczynie Mateja menuce z podałkami wokoło żonskiju, kiż zroła stanie neo Jezusa jutroniczku rano wuladaty. Tola żony neliczachu w antice jako svitkojo. A tak je so wony w otrysk przydał, či so Jezus vúčomnikam v Galilejsky zjeví. Zahubnú staviznu vone votrysk v kšesčanských staviznach mieše. Lidstotky doje namocné misionstvo a vuklukovanie ľudu sú s vonnymi svojami vopodstatnili. Hač tu pola nás v Vúžice, v blízkym a dalokým vúkodže, v Africe abo Americe. Haj, Kraune sú stavizne, vonich svú, a je mi češko, je z lohkosťu čítač. A tola, v Biblii však stea, máme so s nimi a ich staviznu rozestajč. A tak spoznajú v svúach, jako prínje, strachočiu horstku Jezusu ich přečelu. Vokotriš ríka, zo nikotci dvilovachu. Dvilovachu na svojim puču živinja. Prašachu so, kak to šitko dále punže, tyž Jezus hižo nie mez nimi. Začuvachu, so sú svojoho pastoria a zmys živinja zubili. Jim a nic svituji nábožine, kiž králo a vujska svita podpira, je Jezus vone svoa napučtau. Chce ich truštovač, praj, přes kčincu, s češice zviazani, Predujče, kaž sem tiž ja predoval. Ale, ja sem pola vas šitke dne hač do skončenja svita. Myslu, so bych ju to vuboko truštovace svoa za vúčomniku. Truštovace za vonu mau horstku, kiž by rozbrojena po šitkých ľudach. Vúčomnice mejachu tak netko nadavk, čujachu so trebani, a ti zviazani přes kčincu. Mesubu a s Bohom. Přetož zakramencia tie kčince zviaza nás
bozuem kšestčanstve. Šojedne hacme evangelsce, katolsce, baptistča abo pravoslavni. Sme šice vukčeni v imenje Boha Vodca a Syna a Svjatého Ducha. Tuta vulka svojba kšestčanstva je kajž domizna v našim vulkem sviče. Šojedne hač bydlime ve Vužice abo ve Australski. Vona kutvica kčince džerži a zdžerži nas. A tak přindu naposled k zasoke voni žone, ki so vo svoje nevukčene nučki starosti. Što bychče vy, je rekva. Mužach je rec, Bože puče su mnohostronske. A štu vie, što má bo za je nučki předvíčane. Přeto šitkim, hač vukčenem abo nic, přilubí Jezus, le ja sem pola vás šitke dne, hač do skunčenja sveta. Amen.

Modlimy się. Knieże Bożo, całe Twoje chrześcijaństwo zromadzujesz we wulki swójbie. Związani smy przez jatu kcieńcu, a za to so ci dziakujemy. Daj, zobychmy spuznali, štoś nas wiaza. Daj, zobychmy so zromadne zasadzili za to, štoś dziwiniu służy. Daj, zobychmy wubokowe wutroby zaczuwali, co ty nas przez dziwinie przewodzujesz. Smil co nad nami, a pożonuj a zwanuj nas, na naszych puczach z Twojej lubościu. Amen.

0: Važne svup serskeje kulture v mjesče. Ten nímsko-serský ensemble Chošebus jo svejšiu letosa 50-letne obstaše. K tomu sú cvonky tovaristva ugetovali jubilejne program a sú přepšosili partnerjo, přijašelo a přizvojšpných do živadva Pikolo v mjesče. Maria Elikovska-Winklerova poveži jo.
1: Při žurach jo serská gymnaziastka uvítala gešči po starej tradícii.
2: Ja som imeja Firnbergojc a ja strovim gešči s klebom a solu.
1: Pe małem jo se zahopil rúš.
3: Ja som Birgitčurova a ja znaju ensemble veľgin, derje. Ja ľubuju tereje. Ja se ljubim na program.
4: Za mjesto je to veljen važno, až tak tovarstvo pišašeš let glujko njent obstoj ze strastvami, ze skulturu, ze smužiku, ze sersku rec, až to je šo prezentne, a ze s tim zreživje naše tovarječnosti, jo žil našego mjesta.
1: Groni za gronita za serske pšašanja v mjeste Anna Kosacojc Kozelua. Ve zahadnosti jo založba za serski lud podpirała umiejskie nawiedowanie ansambla Groni Sabina Zigowa, niegajszna zastupna przedsedarka.
5: Wiele długich rejowęskich kubków albo ansamblowych nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie dorost.
1: Jadna pciżaścia let ją miała drugim w ansamblu Jana Klaue albo Katja Hering.
6: Tanzen ist für mich ein Lebensgefühl und ich fühle mich wie in einer zweiten Familie und das ist halt schön und deswegen bin ich halt dabei, ne, und bleibe dabei.
7: Die Annette ist unser Steckenpferd hier. Annette ist die Macherin für alles. Sie näht, bügelt, schneidert, sie pflegt die Trachten und sie ist der ganze Zusammenhalt von unserem ganzen Verein.
1: Ta Annette. Annette Bröse nawiaduje Ensemble w lata 2022.
8: Ich bin sehr stolz auf das Ensemble, weil es schon so lange existiert. Und ja, welche Wünsche habe ich, dass wir mehr Jungs bekommen. Mehr Tänzer wieder. Und auch vielleicht junge Mädchen.
1: Jubilejne program jo był przechwatający. Moderator Michael Apel jo se rozgraniał z członkami towarzystwa, a na obrazowce se dożywił całe stawizny ensembla. Fotografie z ustupu, zmakania, treninga, a urywki z nawiesionych filmów. A razy Jose ensemble prezentował na żywo. Zachopił ją ze zapustą. Zajmie umiełski ariołański z wielkim elanom su przedstawili zieło przy żniach. Lidskam repertuar ansambla suša pak Pšeza v koreografii Uwe Vröglera. A se vie, přitom slugelci dražnili žuča. Jadnap 15 let dujko sumili žišecu rejovarsku kubku Svietlaška až do leta 2019. Anka Caharija Sojc jo tam rejovala južo ako gele.
9: My budeme také nekaké nožišece rejovaš a ja budu tam také sobu gotovaš. My sme mala kubka a to budu v jej gindredne. To je per ľužo ako jo, ako gele sobu rejovalo ho. Jo, ja som ešte moda, ale tam som ešte moča bola, jo.
1: Jo mi přerazila do predstavenia. Ako povieściowe figury sumieli pupki Reginy Hermanowej z Lubina, budniki, ludki, nekusa. Kupku Svietlaška jo nawiedowała Mila Caharijasowa. Do niej su słyszali witaj dzisi.
10: A sme teke jadn pszawe żywat wówu kus na jawiszczu przyniesli. A te dzisi na jawiszczu su szykne pejedali z herskie. A my sme za przygledaju jano ako oton w wetstawkach informacje w niemskiej rece mieli.
1: Koreografiju jo pisała sama, a muziku jo za nich napisała tylko Katalin Porackojc. Wiele drugich wieraszków su gości na tom zariadowaniu dożywili, a na końcu jo ich Michael Apel przeprzosył na zgromadne riołanie. Tam miejscu sedali dujko przosić. Pe programje su we foajeju sledovali gratulacje a redne rozgrona, a Žilojski chor jo ansamblo ju gratulirował na muzikalijski part serie.
11: Mi se spodoba sebe program tojobe vjegin lustne, zajmne. Ja som vizhiva filmy, obrazy, reje.
12: To ja bym wierasz, also kulturne gżywienia w Dolnej Łużycy. Reja przyjeza, ja mnie nie wiecie, jak się spodobała. Dokolaż, ja bym ako wizhivać wo kusk.
5: Ako som takie te filmy we Wurejskiej wizhiva, ja som znała szyknych ansamblowych wietników, kęż su ho przedstajili, a som ze z nimi skromatnie żywała. To ja tak rednie zestajone było ten cały program, a ja se żywa jak dwójko sme tekte te choreografie mieli, a takie choreografie żynca szirejowaś, to ja w obszarze wielki napinajuce, super program.
13: Wielki szasny, luszny program, jo. Wiesz, to wielki spodobał.
14: My, jako publikum, myśmy mogli dożywić całą historię ansambla, a to tak rynie pokazane z wideami, z filmami, z obrazami, a takie z rozgronom, z dzwonkami, a takie z rejowaniem.
0: Są gronili Katalin Poradzkojc, Simona Pieczkowa, Katrin Obańscyna, Sabina Zigowa a Willi Guso. Jadna pstogosci jo sledovalo przeprosieniu na jubilej Nimsko-serskiego ansambla Hoszebus zachadny tyżin we Pikulo živadle. Po programie jo ansambl svešil při přikusku a se připijal z gosčimi na to lepše. Vo jubileju Nimsko-serskiego ansambla povežela jo Maria Elikovska-Winklerova.

0: I jom jastym mimo. W katolskich stronach mają taką tradicję, aż se szulskie żysi na nabożnicki tyżyn zmakają. To jo jedna tema, ninto pla kukajskiju kukawowu. A dalej pojżo żynca wo wesebnu sersku wjas, a to su woklece. Przosym, Fabian a Jan, ulicte nam wice.
1: Ty kukajskiej kukawie.
2: Nuasci a sprete guski z garnie lużyce.
3: Dobry jacor, ljubszy sused. Groń raz ja są gano widzę taju smuszku, mimo byzaś, czy to byzaś i ty z tym klasom.
4: Jojo, som zase raz duci był do Worklec, tam smy se zmakali zase z tymi kelasowariami, a Worklecy su naprzodu jana zajemna wjaz, ja som nie to przemyslił, wiele znatych serskich ludzi we tam pychada, abo ma nieco z tyłu su cynisz.
3: To mysym raz przemysliłaś, ja by groni szakę spisowaciele, Mikłoś Biedrych Rad Lubin, Romuald Domaszka, Józef Jakubasz, te szukna ko spisowaciele, ale tylko spichowari serskie literatury, Jakub Herman.
4: Ale tego se nie są szykne we Worklecach narożili.
3: Nie, te są szykne tam umrili, to jo czas na jas.
4: Jaren, kiedyś ja se tam narożił, to jo Michał Hornik, wiegin znaty duchowny filolog, stawiznar, a teke zawożier a redaktor katolskiego posła.
3: Jan z tych najwięcej uznamnych ludzi, jak Serby są zawsze mieli.
4: Na Woklecach mają taki pomnik, direktnie przy tej kupie, a na tej kupie jo takie riedne nowe zmakaniszczo.
3: Tam widzisz, aż Worklece są pszałe, żyła serska jas.
5: W Woklecach jo nieke, to pasne, że tylko wyle nastało, tylko żywie na nastało. Są wyle morosłybuszyczane, ten serski duch je upadł rozekczył. My są upadli na druga złomaność w Woklecach, a to jo dera tak.
4: Sugano przeprzestali takie kolipu na zjawną próbu.
3: A ja by gronił, my obejśmy byli przypadla, a nama jo se obyma spodobali.
6: To by się jara, rana akustika, że nie wieczoru w utoru tu w Worklecach. Myśmy tuż do hości tu mieli, to smy się jara weseli też, a w opodzie są jara dery zaspiło tu. Hej, to jest takie niedzielskie rańcze piwa, smy się poprom za letca przedozali, tak że im są spontane te zetka, a pan Romadzie grilluje, kruby tu. A jedno piłko upiję.
7: Abo sandał nowo.
4: No petakiem, jo ideo dosć we Worklecach za szakie wiece.
3: A nic jano nie to, ale już przed 5 letami są mieli wielicnu ideu w Worklecach. A to za jedną dniową wytwardowarnią za stare ludzie.
4: No ta jo nie to tam, że się była ta niegaśna nakupowarnia.
3: Jo, abo my by gronili konsum.
4: A nie to mają te ludzie naprzodu za się możność se tam zmakać.
3: A to jo derie tak.
8: A za maja możność swójbu, kiedyś lada ja doma jeno koreo, jo, tyś mo wotedać, a tyś za to, kiedyś tam, co woteda, oder kiedyś tam, jo, ja to einfach rynę, tu ma jeno strukturu, a ja widzim, gdyż swoje jo trudy, tyś nimo joja, jak so te woci zybole, ja to jako jedna cele dobra idea, danka. Fajn.
3: Stop, Jano, co ja tam słyszę we nowego czasnika a RBBA serskiego radia?
4: Aż te tam rozprzał ju, tego we wszakich wiecach.
3: Graj to jeszcze raz. Niemcom narskiej żogaś, co to spiwali.
4: Na takie we Worklecach na tom jubileum je poprzałem, sme dejali pla Hanesa doma spiwasz. Na zjawnu próbu Hanes, ktery się rono nieco ulicywał. Ale pensu gronili, to jo samski termin. Pejszczo sobu k nam, a Hanes jo gronił żeren problem.
3: A co ga jo pęta szefina, ta Ewa pęgronila?
4: No, słuchaj.
5: Te 5 lat są tak, co kids minęli, że nie mogę wierzyć, że są 5 lat na nimo. A ja mam jen dobrą otwórstwę, a ja sam ty się pszała, że ten dom za zromadność, za wies, za ludzi, a o sebe, za sarskich seniorów, a to się ja muszę z momentu na jednym dobrym puczu.
9: Nie,
4: A cewy tydzień, jo teke był nabyżnienski tydzień we serskich wesadach, teke se wie planas we pancicach kukowie.
3: A ja som widział, a szykne dzisi ją mają riedną dopomnienku na to.
7: Musimy dobyli si jeszcze jen był t-shirt zuzać, ponc wone nam jen logo na czyszczeli. Tun logo jo Szczepan Hanusz,

Mariana Domaškojc. Spomnie się na jeden dzień w juniu 1906. My zajtra żome przespola na wukach stupa kurjawa. Do wysoka se pozbiga a svinska pszugam zastupa. Po wodach pławi dobota a stupa gory do mroka. A tłocy teżność na zimiu, aż wszykno prio z wacnością. My k niebiu gory gledamy. Więc wieście przyjdu pogrimy. A skoro tek szowosichnio, a szwopinko se nie gibnio. Czarny mrok stoi na niebiu. W nią mrokawy se mieszają, se przewalują do kule, a słyszasz jo z nich szumienie. My zdychujemy bojości Bok. Zwarnuj nas przed krzupami. A czaszny wichor nastawa, wszebomek ziemi pochyla, seleju byski na ziemiu, żoż padnu szykno skazyju, każdery a se zagrymio se dom, a ziemia zacieso. A niebio żrydwa otworia, a przyżo czaszna lejawa, kien żwuki role położi do moria niebio przemieni. Sza pilność a sza nazia za krotki casio stamana. A przyżo zas sza czachota. Nam svinsko zas se usmiłka, bo ktycu k znamiu stajio. Svět potopíš věcně bužo. A svinsko zmíně v obsvěší, což nevědra jsou zkázený.

Jo, takie toż ten spiew jest oratoria żni. Spiewał ją pałszota, a k tomu są grali lubnojskie zeleznicarje. Po takim już jasusza interpretacja kocorowego oratoria. Ale som ga wam takie zlubiwa, aż wuchwalimy sobie liszojski czas żinca od klasiki aż do popa. A pop ga nie woznamienio nic drugiego jako popularna muzyka. A to nasza jasowa anka jo. Takie przyduca aria z opery Smertnica jo przykład za popularność sarskiej umiewskiej muzyki. Sveščo, kak švicavki du, spievate Ingrida Naglova a Roža Maria Šenkarjova.